0: gajoki.
1: Ara so ya nigba ti won gbo je komo latenu top striker
2: Lagilu FM
3: why